0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.

0: unodzara zvishoma uchacheka zvishoma unodzara zvizhinji uchacheka zvizhinji unodzara zvizhinji uchacheka zvizhinji
1: chipavhurire unokodza.